cała. Spójrzcie na ten fame, jak wszystkich oślepia. Ja nie jestem polityk, który coś obieca. Jak ja mam jakiś problem, to powiem ci to w twarz. A teraz kręć tą dupą na

Gdy w nocy sam przed siebie w naszym aucie, myślę tylko o tym, że tu nie ma ciebie. My nie zdążyliśmy pogadać o tym, skąd się biorą wszystkie nasze kłopoty. Czasem przecież tak już bywa, że ja jestem zły, że odpowiem nim pomyślę, ale...